0: Pomlad je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ta. Penso con sueño para sido.